0: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Berazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Znadniemna i Berazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: Białoruskie więzienia od lat pozostają miejscem, gdzie represje wobec przeciwników reżimu przybierają najbardziej brutalną formę. Tysiące więźniów politycznych każdego dnia mierzą się z izolacją, przemocą psychiczną i fizyczną oraz warunkami, które organizacje broniące praw człowieka określają jako nieludzkie. Dla wielu z nich kara nie kończy się na wyroku. Staje się codzienną walką o godność, zdrowie i przetrwanie. Poprzez tak brutalny stosunek wobec osadzonych według artykułów politycznych, białoruskie władze próbują zastraszyć społeczeństwo i pokazać, jakie konsekwencje grożą za sprzeciw wobec reżimu, uważa były więzień polityczny Paweł Marzejka.
3: Najważniejsze, moim zdaniem, czego chce władza od więźniów politycznych, żeby przestali czuć się ludźmi i uznali za winę to, że w 20 roku albo w wydarzeniach po 20 roku wystąpili po stronie narodu białoruskiego, wystąpili przeciwko falszowaniu wyborów, wystąpili za wolną Białoruś. Także moim zdaniem to jest główny cel tej systemy represyjnej łukaszenkowskiej, a metody, które stosują, to zależą od każdej oddzielnej kolonii karnej, ale jakby wszystkie można wpisać w ranki top znęcania się nad ludźmi.
4: Agnieszka Romaszewska-Guzy. W wielu przypadkach można nazwać to, co przechodzą więźniowie polityczni, można nazwać torturami, można nazwać znęcaniem się, można nazwać nieludzkim traktowaniem. To spełnia wszystkie znamiona tych umieszczanych w konwencjach właśnie deliktów, jak to się nazywa, czyli tych przestępstw umieszczanych w konwencjach, czego nie wolno wykonywać, czego nie wolno robić. Oczywiście to wygląda różnie w przypadku różnych więzień, różnych więźniów i różnych sytuacji. To jest bardziej lub mniej dotkliwe, ale zawsze służy takiemu fundamentalnemu, jakby to powiedzieć, zdeptaniu człowieka po prostu. Zdeptaniu człowieka, sprowadzeniu go do parteru, do poziomu podłogi. Temu służą właśnie te wszystkie skądinąd, czasem to może być bicie, a czasem to może być karcer po prostu, bez powodu. A czasem to są kolejne kary, które pozbawiają cię paczek i w ten sposób masz znacznie mniej po prostu jedzenia zwyczajnie. Bo ludzie jednak tam bardzo są kiepskie warunki żywieniowe. Tam więźniowie opowiadają o tym, gdzie, w którym więzieniu troszkę lepiej karmią. To są już oczywiście specjaliści od tego, doświadczeni więźniowie doskonale wiedzą, jak to bywa, ale generalnie karmią bardzo źle, więc nie przypadkiem, zwłaszcza ludzie, którzy przebywają w tych potwornych, sztrafnych izolatorach, czyli w tych karcerach, tracą tak strasznie na wadze po prostu, dlatego że no po prostu chłód też wysysa z organizmu siły. No i w ten sposób między innymi się nad nimi można znęcać, prawda? Są dziesiątki sposobów znęcania się nad człowiekiem. To jest właśnie poprzez pozbawianie kontaktu z rodziną, dziećmi, tak to nie tam, że miesiąc czy dwa, tylko na przykład przez lata.
5: Roman Imielski, pierwszy zastępca redaktora naczelnego w Gazety Wyborczej. Nie sądzę, żeby represje Łukaszenki w najbliższym czasie osłabły, dlatego że on bardzo obawia się powtórki z roku 2020. Być może nie taką skalę, bo dużo, oczywiście część osób z Białorusi wyjechała, ale jednak jego sytuacja nie jest zbyt dobra. Jest cały czas objęty sankcjami. Gospodarka sobie radzi średnio. To kolejne zatrzymania, bo wiadomo, że jak wypuszcza jakąś grupę politycznych więźniów, to natychmiast podobną ilość aresztuje. To jest jego też karta przetargowa w grze z Zachodem i przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi. Ja oczywiście bardzo się cieszę, że więźniowie polityczni wychodzą na wolność, że Andrzej Poczobut jest tutaj z nami w Polsce, ale jednak uważam tę grę Amerykanów za dosyć niebezpieczną, dlatego że poluzowanie sankcji na Łukaszenkę bez koordynacji ich z Unią Europejską, która tych sankcji nie luzuje, no to będzie oznaczać, że Łukaszenka będzie przede wszystkim starał się tą linię amerykańską jeszcze mocniej wykorzystywać. Generalnie ja mówię, że Białorusi są prawdziwe łagry, w takich, których siedział Andrzej Poczobut, ale sama Białoruś też jest quasi łagrem. No nie ma tam wolności słowa, nie ma demokracji, ludzie są represjonowani, są torturowani cały czas. Łukaszenka wierzy, że przetrwa najbliższe zawieruchy i przekaże władzę pewnie któremuś ze swoich synów, no bo tak na to wszystko wskazuje, więc musi mieć przynajmniej taką stabilną według niego sytuację. No a niestety częścią tej stabilnej sytuacji z punktu widzenia Łukaszenki są właśnie ci więźniowie polityczni.
6: Michał Potocki, dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej. Więźniowie polityczni na Białorusi dzięki staraniom administracji amerykańskiej wychodzą już od wielu miesięcy. Sedna sprawy to nie zmienia, to znaczy represje jakie były, tak są. Łukaszenka zastępuje znanych więźniów nieznanymi, w związku z czym trudniej będzie państwom zachodnim się o nich starać, bo wielu z nich po prostu nie będziemy wiedzieli. Per saldo oczywiście wszyscy się cieszymy z każdego uwolnionego człowieka, bo to są życia, to są zdrowia, to są rodziny, to jest ich byt. Natomiast sedna tego reżimu to oczywiście nie zmienia i nie ma chyba szansy zmienić, dlatego że Aleksandr Łukaszenka po 2020 roku przekonał się, jakie jest jego realne poparcie wśród narodu. Przekonał się, że czasy, kiedy był popierany przez większość obywateli, dawno minęły. W zasadzie są dwa czynniki, które pozwalają mu zachować władzę. To jest strach rozpowszechniany przez jego własne struktury siłowe i to jest Rosja, która żelaźnie stoi za plecami Łukaszenki i też, jak pokazała w 2020 roku, jest w stanie wiele dla niego zrobić, ale też coraz więcej od niego oczekuje, czego najlepszym przykładem był udział Białorusi w wojnie, w agresji przeciwko Ukrainie w 2022 roku.

0: Już za chwilę w programie Znadniemne i Berezyny będziemy dalej poznawać losy ostatnich obrońców Kresów Północno-Wschodnich. W swojej kolejności Aleksy Szota będzie kontynuował opowieść o grodzieńskiej fabryce Szereszewskich, która zrobiła tę rodzinę jedną z najbogatszych w kraju. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Cytrus oraz jego przebojowym utworem Tęsknica Nocna.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Znadniemna i Berezyny kontynuujemy opowieść o ostatnich obrońcach Kresów Północno-Wschodnich. Organizacja zbudowana przez Olecha nie miała żadnego kontaktu z kierownictwem polskiego podziemia niepodległościowego za jałtańską granicą. Olech utrzymywał natomiast kontakty z połakowskimi ośrodkami konspiracyjnymi w powiatach grodzieńskim i wołkowyskim, a także z kilkoma luźnymi polskimi oddziałami partyzanckimi, głównie z powiatu Lida, nawiązującymi do tradycji Armii Krajowej. Można powiedzieć, że działalność organizacji Olecha miała dwa wymiary. W perspektywie spodziewanego konfliktu wolnego świata z blokiem sowieckim, polska zbrojna obecność na ziemiach utraconych wydawała się mieć zasadnicze znaczenie. Sam Olech podkreślał w rozmowach z podkomendnymi, że są wojskiem polskim w konspiracji i w momencie przełomowym będą przewracać tu Polskę. Z drugiej strony partyzantka prowadzona przez Olecha miała zadania i cele doraźne. Była samoobroną miejscowego społeczeństwa przed terrorem NKWD, nadużyciami i bezprawiem przedstawicieli władz sowieckich. Szczególnie surowo zwalczano pracowników administracji, okrutnie odnoszących się do ludności. Konsekwentnie zwalczano agenturę NKWD, której działalność stwarzała podstawę sowieckim siłom bezpieczeństwa do działań represyjnych wobec ludności cywilnej. Zdobywano też środki materialne potrzebne do finansowania pracy organizacji, m.in. akcje na agencje bankowe w Nowym Dworze i Wasiliszkach. Dzięcioł tak charakteryzuje działania prowadzone przez oddział.
2: Organizowaliśmy zamachy na różnych sowieckich naganiaczy, agitatorów, funkcjonariuszy partyjnych, którzy zapędzali ludzi do kołchozów. Niszczyliśmy pierwsze urządzenia kołchozowe. Broniliśmy ludzi przed grabieżą ich ojcowizny, przed sowieckim niewolnictwem.
0: Józef Berdowski, pseudonim Ziuk, dodaje:
3: chciałem powiedzieć, że niestety czasami akcje nasze były bardzo surowe. Trzeba było mocno ukarać, czasem dla przykładu i dla zastraszenia, ale innej rady nie było. Albo walka, albo nic. Byliśmy w warunkach bardzo trudnych, było nas niewielu. Terror ze strony władz sowieckich był szalony. Dzięki naszej samoobronie to się jakoś łagodziło.
0: Olech starał się podtrzymywać na duchu mieszkańców powiatów szczuczyńskiego i lidzkiego. W bazie oddziału znajdował się odbiornik radiowy z anteną umocowaną na sośnie. Dzięki niemu partyzanci mieli dostęp do informacji przekazywanych przez polskojęzyczne rozgłośnie funkcjonujące w wolnym świecie. Upowszechniano je wśród członków organizacji i ludności za pośrednictwem gazetki o nazwie Switeś. Ponadto sporządzono okolicznościowe ulotki i proklamacje pozostawiane w terenie m.in. po wykonanych akcjach. Starano się informować, dlaczego w stosunku do szczególnie szkodliwych, nieludzkich pracowników sowieckiego aparatu okupacyjnego podejmowane są akcje odwetowe. Z reguły czyniono tak po zlikwidowaniu jakiegoś bolszewickiego asa. Pomimo skrajnie trudnych warunków, Olech i jego żołnierze mieli przeciw sobie ogromny aparat NKWD, organizacja polska w Szczuczyńskiem i Lidzkiem przez pierwsze 4 lata po wojnie, dzięki poparciu ludności, trzymała się całkiem nieźle. Według historyków, jeszcze w 1948 roku na terenie rejonów Lidzkiego i Szczuczyńskiego faktycznie panowała dwuwładza. W dzień rządzili komuniści, w nocy partyzanci. O dalszych losach ostatnich obrońców Kresów Północno-Wschodnich opowiemy Państwu w kolejnym programie Znadniemna i Berezyny już za tydzień.

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa. Tydzień temu zaczęliśmy zgłębiać historię jednego z najstarszych i najbogatszych przedsiębiorstw Grodna, fabryki wyrobów tytoniowych, która w tym roku obchodzi 165. rocznicę powstania. Omówiliśmy, jak minęły pierwsze lata firmy, jak znalazła swoje miejsce na rynku Imperium Rosyjskiego i jak Józef Szereszewski postanowił stawiać na innowacje, rozwój i ekspansję w warunkach ogromnej konkurencji. Dziś dalsza historia rozwoju przedsiębiorstwa. W 1888 roku Szereszewski i jego wspólnik Fajwel Rusota uzyskali pozwolenie na budowę drugiego piętra w głównym budynku fabryki przymostowej. A 10 lat później musieli starać się o kolejne takie pozwolenie, by dobudować jeszcze jedną kondygnację od strony zaułku ceglanego. Po prostu brakowało już miejsca na magazynowanie towaru. Po przejęciu sterów od ojca jeszcze w latach 70. Józef Szereszewski konsekwentnie dążył do stworzenia pełnego cyklu produkcyjnego. Inwestował w produkcję papieru, opakowań, kupił zakład produkujący gilzy, miał też w swoim imperium tytoniowym założoną jeszcze przez ojca w 1859 roku drukarnię w Brześciu. Na początku lat 90. XIX wieku fabryka zatrudniała ponad 1000 osób. Rocznie produkowano 93 miliony papierosów zwykłych, 48 milionów papierosów z ustnikiem i 491 ton tytoniu fajkowego i tabaki. Był to jeden z najnowocześniejszych zakładów w mieście. Maszyny były napędzane dwoma kotłami parowymi, cały budynek był ogrzewany i oświetlony, miał wentylację elektryczną i wewnętrzny telefon. Fabryka zajmowała cały kwartał w centrum miasta, miała własną elektrownię i drużynę straży pożarnej. Wartość budynku opiewała na 250 tysięcy rubli. Jeżeli przyjmiemy, że rubel carski w ostatnich dziesięcioleciach XIX wieku był wart coraz więcej, a od czasów reformy Wittego w 1897 roku zabezpieczany był złotem, dzisiaj budynek musiałby kosztować co najmniej 97 milionów złotych. By nie zależeć tylko od jednej branży, rodzina Szereszewskich inwestowała też w bankowość, kupiła młyn oraz jeden z grodzieńskich browarów i gorzelnię. Szereszewscy mieli też w swoim portfelu fabrykę drutu i gwoździ w Wilnie. Mimo to centrum biznesowego imperium pozostawał tytoń. W pierwszych latach XX wieku Józef Szereszewski zrozumiał, że dla dalszego rozwoju przedsiębiorstwa musi pozyskać więcej środków i zdecydował się na przekształcenie fabryki w spółkę akcyjną. Zawiązano ją w 1906 roku. Josel pozostał głównym udziałowcem z około 60% akcji. Resztę udziałów podzieliły rodziny Szereszewskich i Fajwelów, żony, synowie, żony synów oraz kilku drobniejszych kupców i przedsiębiorców. W 1910 roku eksperci Komisji Księgowo-Kredytowej z Grodzieńskiego Oddziału Państwowego Banku wydali na temat fabryki następującą opinię. Jedna z największych i najbardziej renomowanych fabryk tytoniowych w Rosji. Firma cieszy się doskonałą reputacją, działalność jest dobrze zorganizowana, a kierownictwo budzi pełne zaufanie. Wciąż rosnący popyt na tytoń oraz zaostrzająca się konkurencja zmuszały do dalszej rozbudowy oraz przejęć. Budynku na Mostowej już nie dało się bardziej rozszerzać, dlatego w 1912-1913 roku Szereszewski wykupił od Ripa, Franka i Markusiewicza drobną fabrykę papierosów Niemen na Forsztacie Zaniemeńskim. Tam nie brakowało wolnych przestrzeni dla rozwoju mocy produkcyjnych. Spółka postanowiła zainwestować również w produkcję surowców. Grodnianie nabyli ziemię i założyli plantację tytoniu w dzisiejszym obwodzie stawropolskim Rosji. W przededniu I wojny światowej fabryka Szereszewskiego produkowała rocznie 300 tysięcy paczek machorki i tytoniu fajkowego, 1,5 miliona paczek papierosów z ustnikiem i 6 milionów cygar. Kapitał zakładowy przedsiębiorstwa wynosił 2 miliony rubli. Dziś to prawie 775 milionów złotych, gdy przeliczymy przez równowartość złota. Fabryka w szczytowym okresie zatrudniała do 1800 osób i miała magazyny w Symferopolu, Warszawie, Łomży, Wilnie, Lublinie, Radomiu oraz Dyneburgu. Stawiano na sieć dystrybucji w Królestwie Polskim, bo był to jeden z najbogatszych regionów imperium. 1913 rok uważany jest za szczytowy w rozwoju gospodarki Imperium Rosyjskiego. Według stanu na ten rok Józef Szereszewski ewidentnie był jednym z najbogatszych biznesmenów na terenie dzisiejszej Białorusi. A jeżeli zbadamy sprawę dokładniej, to zajmował 5. miejsce na liście najbogatszych w kraju, pomiędzy dwoma producentami zapałek, Berem Solomonowem i Józefem Galperinem. Ale już za rok wszystko musiało się zmienić. Nadchodził czas wojny światowej. ale o tym i o dalszych losach fabryki i jej założycieli w kolejnym programie już za tydzień. Do usłyszenia.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Cytrus oraz jego przebojowym utworze Tęsknica Nocna. Cytrus to jeden z tych zespołów polskiej sceny rockowej, o których dziś mówi się trochę za rzadko, choć w swoim czasie miał naprawdę mocną pozycję. Grupa powstała w Trójmieście w 1979 roku i działała do połowy lat 80. Ich muzyka była trudna do jednoznacznego zaszufladkowania, bo łączyła hard rock, rock progresywny, jazz i blues. Czasem określano ten styl mianem heavy jazz rocka, co dobrze oddaje charakter ich brzmienia. Ciężkiego, ale jednocześnie bardzo technicznego i rozbudowanego. Od samego początku Cytrus wyróżniał się na tle innych zespołów. Nie był to skład początkujących muzyków szukających swojego miejsca, ale formacja złożona z ludzi dobrze znanych na scenie. To dawało im przewagę i sprawiało, że od razu weszli na wysoki poziom wykonawczy. Ważną rolę odegrał też ich menedżer Marcin Jakobson, postać bardzo istotna dla trójmiejskiego środowiska muzycznego. Dzięki niemu zespół regularnie nagrywał w polskim Radiu Gdańsk, co w tamtych czasach było ogromną szansą na rozwój i promocję. Cytrus szybko zaczął pojawiać się na najważniejszych festiwalach rockowych w Polsce. Wystąpili na pierwszym festiwalu muzyki młodej generacji w Jarocinie, grali na Pop Session w Sopocie, Rockowisku w Łodzi i Kart Rocku w Jeleniej Górze. Były to wydarzenia, które skupiały najważniejsze zespoły tamtych lat i budowały reputację artystów. Cytrus odnajdywał się tam bardzo dobrze, zdobywając coraz większe grono fanów. Ich popularność rosła także dzięki radiu. Utwór Bonzo przez 2 tygodnie utrzymywał się na pierwszym miejscu listy przebojów programu pierwszego Polskiego Radia. Z kolei Kurza Twarz przez kilka tygodni gościła na liście przebojów Trójki. To pokazuje, że mimo dość ambitnego, momentami progresywnego grania, potrafili trafiać do szerszej publiczności. I tutaj pojawia się jeden z największych paradoksów w historii Cytrusa. Zespół był popularny, koncertował, nagrywał dla radia, pojawiał się w telewizji, ale przez cały ten czas nie doczekał się pełnoprawnej płyty studyjnej. Powodem był stan polskiej fonografii początku lat 80. Niewydolnej, ograniczonej i często niezdolnej do szybkiego reagowania na sukces artystów. Najbliżej debiutu płytowego Cytrus był w momencie planowanej rejestracji albumu dla polskich nagrań. Niestety doszło do poważnych zmian personalnych. Z zespołu odszedł perkusista Zbigniew Kraszewski, a chwilę później basista Waldemar Kobielak. To mocno zachwiało stabilnością grupy i praktycznie zatrzymało rozwijającą się karierę. W kolejnych latach skład zmieniał się często, co utrudniało regularne koncertowanie. Mimo tego muzycy nie przestali tworzyć i nadal nagrywali materiał w polskim radiu. Jeszcze w 1985 roku Marian Narkowicz i Andrzej Kaźmierczak mówili w wywiadach o planach wydania albumu. Wymieniali nawet konkretne utwory, które miały się na nim znaleźć. Takie jak Baśń o księżycowej karecie, Dziewczyna z kosmosu, Aleja gwiazd, Złoto i Cytrusland. Wydawało się, że to wreszcie będzie moment przełomowy. Jednak po występie na festiwalu w Jarocinie w 1985 roku zespół zakończył działalność. Płyta znów nie powstała, a historia Cytrusa zatrzymała się w pół kroku. Po rozpadzie część muzyków nie zrezygnowała ze wspólnego grania. Już w 1986 roku Kazimierz Barlasz, Marian Narkowicz, Andrzej Kaźmierczak i Leszek Ligenza założyli heavy rockową grupę Korba, która kontynuowała część muzycznych pomysłów Cytrusa, ale w bardziej bezpośrednim, cięższym kierunku. Co ciekawe, historia Cytrusa nie zakończyła się całkowicie wraz z rozpadem. Po ponad 20 latach zaczęto wydobywać ich archiwalne nagrania. W 2006 roku wytwórnia Metal Mind Productions wydała album Kurza Twarz, a rok później Tęsknica. Były to kompilacje nagrań z lat 1980-1985. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z płyty Trzecia łza od słońca, wydanej w 2018 roku nakładem God Records. Album został wydany 33 lata po rozpadzie zespołu. Autorem kompozycji jest Marian Narkowicz. Przed Państwem zespół Cytrus, Tęsknica nocna.

0: nadniemna i baryzyny.
1: Polski program na falach białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemna i Barazyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia!

Sunroom Session, sesja na ganku. Sam Kowalski razem z Kubej Dudajem na gitary i Wawrzyńcem Topaj na kontrabasie. Ależ ta pieśnia trymała wymiarennie. Dziękuję ci minawita za tym kontrabasu i jeszcze gitarnym efektem. Nie mogę prosta oderwać się od tych hukał. Nawet kiedy porównuję z oryginalnym studyjnym zapisem, to prosta inna prostora. Ale mają ideję, jak schapić waszą uwagę u inny sposób. Nie wiedzę, czy słuchali wykaliście solnego występu tubista. Это, может, не до конца будет сольный выступ, бо будет голос шпевачки Евы Граховской, але то, что робить с инструментами Пётр Врубель, эта справа просто магичная. Дуэт «Тугос», який починал концертную частку сёлетнего фестивалю «Усход культуры», іншее вымерение у опошній четвера.

Sparujcie bicze, wozy wytaczajcie, a wozy wytaczajcie, karę konie zaprzągajcie. Wozy wytaczajcie, pojedziemy precz.

Obejrzyj się, moja Kasiu. Obejrzyj się, obejrzyj się, moja Kasiu, czy wszystko twoje na wozie? Obejrzyj się, czy wszystko twoje na wozie, czy wszystko twoje? Nie wszystko moje, co jest na wozie. Nie wszystko moje, co jest na wozie, zapomniałam. Oj, zapomniałam wieńca, a i złotego pierścieńca. Zapomniałam wieńca. Został w

się nie wrócisz. Jak ty się nie wrócisz, a to serce me zasmucisz. A to serce me zasmucisz i nie będziesz mój. O ten wianek mój, ale jak ty się nie wrócisz. A to serce me zasmucisz. Będziesz mój.

Eksperymentalna, progresywna i organiczna jeszcze Hanna Peel i Baby Wong z albumu The Endless Dance u efiry Białoruska Radio Racja. Сегодня на завершении будет еще одна песня Offering to the Beast, ale cieper, krychu rozmiakczu napróżenie pośle sustreczy z tym cudownym duetem. Cinnamon Gum, gata polski wykonawca, jaki zapisał album The Cinnamon Show, zachaplający się amerykańskim włóczaniem własnownym 70-tych gadów. I on powód dla programy zawierszaje trzeci dzień festiwalu Wschód Kultury z żywym wykonaniem tej programy, a tamuż to gata zapisana ją się u analogowym styli. Wielmi chciała się z wami i tym podzielić się.

Suweczka. Glaucidium passerinum. Choć niewielka, to prawdziwa królowa lasu o przenikliwym spojrzeniu i niesamowitej zwinności. Zamieszkuje głównie gęste bory iglaste, gdzie bez lęku wypatruje niekoniecznie drobnych zdobyczy. Jej pełne tajemnicy gwizdy o wznoszącej się melodii, słyszalne głównie o zmroku i o świcie, wprowadzają do leśnych ostępów prawdziwie enigmatyczną atmosferę. Głos suweczki jest świetnie rozpoznawany przez małe leśne ptaki, które natychmiast wznoszą alarm, wzajemnie ostrzegając się przed tym niepozornym drapieżcą.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś

вяло вятры, юж завялы, весны, лата, wszystkie знаки. По ней только pozostały przymarznięte два leżaki. Stoję в окне, wypatruję, nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie.

0: Autorami do slow, jaki śpiewał Marek Grechuta, byli miż inszym Balasław Leśmian, Tadeusz Nowak, Tadeusz Śliwiak, Mieczysław Jastrun, Leszek Aleksander Moczulski i jeszcze szmat inszych. A kompozitorem, z jakim najbolsz współpracowniczał śpiewak, był Jan Kanty Pawluśkiewicz, z jakim twórczaja droga zwiela Grechutu jeszcze u tychże wspomnianych 60-tych godach.
1: Stanisław Barańczak, razem z pyłam. Razem z pyłam na knihach, z odbitkami palców na szkle, a ścia różna nie kantować. Z produktowymi kartkami spasiedzimu na dorogu, a ścia różna nie zabyć. Ja powinien od siul pierajechać razem z pracają urywkami z tysiaczaj terminał u mazgach. Aścia różna nie pierastawlać. Razem z tysiaczaj na czorny dzień. Aścia różna nie suroczyć. Z dobraj minaju, z drennaj hulnioju i z ranaju na wylot. Z abiacankaj, cacankaju i spadziawankaju na wyraz. Aścia różna nie da wiarać. Razem z można kali aścia różna i trzeba krow z nosu. I budziem jak sztyk, jak mahiła. Aścia różna nie pamierać. Spaczynajem na nowa, spastukajem na usielaki wypadak. Z usiona glum, razem z getym kachaniem, jakuje adzina je mnie zastałosia. Na zausiody, na prawdu i na pierakur, a ścia rożniej na szenniki. Eta usio szmat ciażej, czym zdajeca.

wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie w tłumie gdzieś.

0: Znakowe miejsce u twórczości Marka Grechuty zanieli pieśni śpiewane na słowy wiersza o poeta miżwajenia Balasława Leśmiana. Znajdźli się jednym iż innym na wydodzinaj u 1984 chodzie supolnej z aktorką Krystyna Jandaj Krużelcy u Malinowym Chruszczanku. I pieśniu z takim zahalołkam za chwilinu paczujecie, a raniej u interpretacji Michała Andrasiuka inszy wiersz narodzanaha jeszcze u kancy 19, ale tworczaha już o 120 poeta.
1: Balasław Leśmian, na zulku, pierakład Olega Minkina. Śpisz jeszcze, na powiekach bliszczynki świtania. Śnić strachu ci daloń, bo drżyć i palaje. Dychaj tak, bez supynu, czaruj, bez odchłania. Кожный рух твоего спячего тела кахаю. Кольки год проминуло от першей пяшчоты, кольки дзён отплыло от пакуты апошняй. Что нас мучило учора, что завтра встревожить? Ти заўсёды мы знойдем до шчастя ахвоты. Прыйдзе ноч, и поглядом своим заворожить позасветным и смертной охутая тишай. Ах, неужом мы помрем быцам тысячи инших, быцам ты я у земли, не покинь их, о Боже.
2: Nie zrywaliśmy przybyłe tej nocy maliny.
3: Palce miałaś na ośle skrwawione ich sokiem. Bąk złośny huczał basem, jakby straszył kwiaty. Rdzawe gruzy na słońcu wygrzewał liść chory. Złachmaniały w pajęcze, na skrzyły się wisiory.
2: I szedł tyłem na grzbiecie, jak i żuk kosmaty.
3: Duszno było od malin, której szepcząc rwała.
2: A szepnąc tylko wówczas na cicho w ich woni, gdyś wargami wygarniał z podanej ci dłoni.
3: Owoce przepojone wonią twego ciała
2: i stały się maliny narzędziem pieszczoty, tej pierwszej, tej zdziwionej, która w całym niebie nie zna innych upojeń oprócz samej siebie.
3: I chce się wciąż
2: powtarzać na własne dziwo.
3: I nie wiem, jak się stało, w którym okamgnieniu żeś dotknęła mi wargą spoconego czoła.
2: Urwałeś me dłonie, oddałam w skupieniu.
3: Ach, chruśniak malinowy trwał wciąż dookoła.
2: Okradają z ścieżek i ustroni. Z trudem przez nas wykryty gniew na słońcu pała. Spieszno dły z szczęścia do tchu w naszych dłoni. Chcemy pieszczot próbować poznawać swe ciała. Więc na przekór przeszkodę źrenicą bezradną chłonimy się nawzajem niby dwa bezdroża. A gdy powiek znużonych kotary opadną, czujemy, żeśmy wyszli z uścisków i złoża.
3: Nikt tak nigdy nie patrzał, nie bywał tak blady i nikt do dna rozkoszy ciałem tak nie dotarł i nie nurzał swych pieszczot bezdomnej gromady w takim morzu pod strażą takich czujnych potarł.
4: Czasami mojej ślepej, posłusznej ochocie pragnę w tobie mieć czujną na byle skinienie sługę, co pieszczotami gasi me pragnienie. A ty jesteś tak zmyślna i zwinna w pieszczocie, gdy twój warkocie w słońcu wybujało ziele, tchem rozwartych ogrodów mą duszę owionie. Głowę twą niby puchar ujmuję w swe dłonie i wargami w ślad dreszczu prowadzę po ciele. I raduję się śledząc tę wargę, jak zmierza do mej piersi kosmatej, widnej w niedomroczu, w której marzę pierś w lesie ryczącego zwierza. I staram się, gdy pieścisz, nie tracić go z oczu.